Okay, Pale FM, ekuliru muntu wabulijo. Again, webali nyo kubanti wacha tumbo day, wana woli. Abali, enateta.